0: le padre frapanco.
1: Nakomi omona pasi, pona nini yoko telati, mawe amoninga koyo masali.
0: Lode nukeba kweno.
1: Baya angana na mayele, kasi soki, polimwe kontruble, yangai.
0: Excellence Bonaventure